0: Reklama.
1: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
0: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie
3: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
3: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: rana.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tylko teraz pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
9: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałów.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: A siema wariacie, co tam na czacie?
3: Pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września.
4: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecieranie prawdziwe pomidory.
5: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Hejka, tu Maciek.
14: Ja też dołączam, jestem Aneta.
15: Hey, this is Imagine Dragons.
16: What's up, it's Sean Paul.
17: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Włocławek, 89,2 FM.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: I po reklamie.
12: Monika?
13: I jeszcze ja!

energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

czuć jeszcze lato, co nie? Michiko wkręca się o tej porze idealnie w RMF Max, a my powoli wkręcamy się w niedzielę. Witajcie po dziewiątej. Rafał Rafmix Witkowski, cześć, piona. A dzisiaj 13 dzień września. W sumie dobrze, że to niedziela, a nie piątek. I teraz najlepsze. Do końca 2026 zostało dokładnie 109 dni. Czyli za 109 dni będziemy już po świętach i będziemy się zastanawiać, gdzie uciekł nam cały rok. Na szczęście u nas prezenty dostajecie już dzisiaj. To jest niedziela, dzień świetny, a w głośnikach Szwedzka Mafia.

Za to podejście i za ten vibe ją właśnie kochamy. Dua Lipa i Don't Stop Now w RMF Max. To jest cały czas niedziela, dzień świetny. Dzisiaj będziemy często zaglądać do kalendarza. Dziś mamy dzień weterana służby granicznej, a u nas na straży fajnej niedzieli stoją hity. Za moment Gips i ostatni dzień lata.

Tego lata rozbił bank. Kaigo i jego Take Me Back w RMF Max. Na śniadanie w hotelu też. Wiadomo, tam jest trochę inaczej, bo bierzesz więcej niż planowałeś. W domu krótko. Jedna bułka, kawa i koniec. A w hotelu to nagle potrzebujesz jajecznicy, sera, owoców, croissanta, jogurtu i czegoś,

0: Selfie jak z rana też może być spoko. Ed Sheeran i jego fotograf w RMF Max poleca się do mycia zębów, bo w niedzielę o tej porze to można. A internety w tym tygodniu żyły plotkami o rozstaniu Bagiego i Madzi Tarnowskiej. Sami zainteresowani chyba potrzebowali chwili, żeby nadążyć, ale w końcu wszystko zdementowali. No to my też już nie plotkujemy, tylko gramy nową muzę. Alan Walker i Ava Max już czekają. Za moment ich fate.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Krzychu.
8: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
9: Hi, this is Denzel.
10: Hey yo, this is Eminem.
11: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: Włocławek 89,2 FM.

0: Nawet ta niedzielna późna jajecznica smakuje o wiele lepiej, kiedy w głośnikach rządzi Dawid Podsiadło, co nie? Sezon to jest hit wiosny i lata 2026, który tak pięknie wjeżdża również dzisiaj o tej porze. I mamy tego więcej, słuchajcie. Będzie Kyra & Sour, pojawi się też Alabama Ten, czyli coś, co wszyscy śpiewamy, nawet w niedzielę. No i zagramy też Faje Faje, wszystko za parę chwil, więc nigdzie nie uciekajcie.
1: Reklama wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
6: I po reklamie.
7: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
8: Cześć, jestem Angelika.
9: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
10: Cześć kochani, z tej strony Klaus.

Jeden z tych, które rozbudzają przy niedzieli. Alabama Ten, czyli Moonlight w RMF Max. Hity na Max. I to jest ten moment, słuchajcie, w którym nasze włosy pokazują, że mają własne życie, szczególnie po takiej nocy. Ale spokojnie, tej jesieni fryzura wcale nie musi być idealnie ułożona. Wręcz przeciwnie, to, co właśnie zobaczyliście w lustrze, może być teraz modne. A w środę będziemy obchodzić Dzień Fryzjera. Więc zanim tak ochoczo pobiegniesz po tę szczotkę, zrób sobie selfiaka i sprawdź u swojego fryzjera, czy przypadkiem nie stworzyłeś właśnie fryzury sezonu. Gramy dalej, to jest niedziela, dzień świetny. No i takie duo, które zrobi nam teraz parę fajnych chwil. Seniorita, Shawn Mendes i Camila Cabello.

0: Parę wiosen już ma, ale nadal daje tę moc. Slim Shady i Riri w RMF Max pod to późne śniadanie. Bo wiadomo, że w niedzielę to lecimy z innym rozkładem jazdy. A skoro jesteśmy przy jedzeniu, to zauważyliście może, że pizza następnego dnia smakuje inaczej? Ser robi się bardziej zwarty, ciasto miękkie, tłuszcz zmienia konsystencję, ale nadal jest smacznie. No właśnie, są ludzie, którzy nawet nie chcą jej podgrzewać. Czyli w sumie dla nich to taka pizza 2.0. My za moment też robimy muzyczny upgrade. Pierwszy będzie Alex Warren.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
5: A co ten projekt oferuje?
6: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
5: Gdzie dowiem się więcej?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
5: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: I po reklamie.
14: Majka, Karolina,
15: Wojtek.

0: Robin Schulz to jest jednak maksymalny kocur. Take It Slow to jego nówka w programie Niedziela, Dzień Świetny w RMF Max. Tak a propos, pamiętajcie, żeby nakarmić swojego mruczka i ogarnąć kuwetę. A wszystkim fanom polskiej muzy polecam próbę mikrofonu. Dziś po 22 u Karinicińskiej Wojtek Sokół będą też bracia Kacperczyk i Mrozu na kilka chwil przed wydaniem nowego albumu. Sprawdźcie to koniecznie dziś wieczorem.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
11: I po reklamie.
13: Grzegorz.
14: Asia. Martyna.
15: Lady Gaga.
16: Z tej strony modelki.
17: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: Włocławek 89,2 FM.

prawie są z Norwegii, ale w Polsce przecież też ich kochamy. Dlatego macie ich w RMF Max. Metcon i Begin już za nami. Dzisiaj 13 dzień września i to już chyba jest ten czas, kiedy uczniowie zdążyli się już przyzwyczaić do szkolnych ławek. Wiadomo, to łatwe nie było. A wy przy okazji możecie sobie wrócić do szkoły i sprawdzić, ile pamiętacie ze szkolnych lat. Zapraszam na rmfmax.pl. Tutaj czekają fajne quizy, które przy tej niedzielnej kawce też na pewno zrobią wam dzień. I tu też czeka nowa Margaret, która liczy na wasze głosy na liście Hop Benz. Prima Ballerina. Gramy to już teraz.

0: Coś dla tych, którzy chcieli przedłużyć sobie lato. Proszę bardzo, my to mamy. Welcome to Saint-Tropez, czyli DJ Antoine w programie Niedziela, Dzień Świetny w RMF Max. I mamy tego więcej. Odpalą się niebawem cheat codes, będzie No Promises, pojawi się też Marlon Hofstadt, więc szykujcie się na energię. To wszystko już za chwilę. Nigdzie nie uciekajcie.
1: Reklama. Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. I po reklamie.
11: Jestem Radek, a to moja ekipa.
12: Ja też dołączam. Jest...

jeden z tych, które wszyscy już nucimy. Tempo City i Self Aware po 11. I w ten sposób rozkręca się nam niedziela. Dzień świetny. Tak nazywa się ten program w RMF Max. Rafał Rafnik z Witkowski Piona. No i przy okazji przypominam, że dzisiaj mamy dzień całowania chłopaków w usta. Dziewczyny, pamiętajcie, obok takiego święta nie można przejść tak jakoś obojętnie.

jest ten vibe, przy którym w niedzielę nie trzeba się jeszcze z niczym spieszyć. Illenium i Ellie Goulding w RMF Max. A w sieci w ostatnich dniach rządzi inna para. Taylor Swift i Travis Scott w końcu pojawili się razem publicznie po swoim ślubie. Na kolacji w Nowym Jorku. Czyli co? Oficjalnie państwo Kells wrócili w końcu do normalnego życia. Tylko trochę bardziej obserwowanego przez cały świat. A więcej z życia gwiazd powiemy wam w programie Różowy Dywan. Pamiętajcie, to już o 16:00.

UK Rap w najlepszym wydaniu. H i jego Ring My Bell. Słuchajcie, do tego kawałka dograł się sam Mata. I my to zagraliśmy w RMF Max. I pewnie jeszcze nieraz zagramy. A na naszych socialach ostatnio mieliśmy naprawdę grubą dyskusję na temat najpiękniejszych słów, które można usłyszeć w pracy. No ja wiem, że to nie jest ten dzień, ale słuchajcie tego. Bez ciebie nie dalibyśmy rady. Albo masz dzisiaj wolne. Albo jeszcze lepiej. Będzie premia. O, to chyba lubimy wszyscy. RMF Max. Detale na fejsie RMF Max. A teraz cieszmy się niedzielą. Duke Dumont.

0: Siri zawsze daje radę, szczególnie przy niedzieli. S&M w RMF Max. Słuchajcie, to już zostało oficjalnie potwierdzone, że w niedzielę często mamy takie: a, zerknę sobie na TikToka. I nagle budzimy się 40 minut później w zupełnie innej rzeczywistości. No, ten nieskończony fit naprawdę łatwo wciąga. Na szczęście z nami nie musicie szukać dobrej muzy. Oskar Cyms już za chwilę, a najnowsze internetowe trendy sprawdzimy w Max Reelsach. Po 19.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: A siema wariacie, co tam na czacie?
4: Pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września.
5: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecieranie prawdziwe pomidory.
6: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
8: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: I po reklamie.
13: Karolina.
14: Marek.
13: Zuśka.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
16: Hey, it's Dua Lipa.
17: Hey, this is Kygo.
18: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
2: Włocławek 89,2 FM.

0: Fajnie tak dostać kwiaty przy niedzieli. A przynosi je sama Miley Cyrus w RMF Max. No w zasadzie to już możemy to powiedzieć. Za moment w niedzielę polecimy już z górki. Ale słuchajcie, z drugiej strony do wieczora jeszcze daleko. A tymczasem umilimy wam fajnymi hitami. Nowy Gips już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty...
7: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
7: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
13: I po reklamie.
14: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
15: Ja też dołączam. Jestem Agata.
16: What up, it's the weekend.
17: What's up, it's Sean Paul.
18: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
19: Włocławek 89,2 FM.

0: kręcił nas przez całe lato, ale przy powakacyjnej niedzieli też daje radę. Nowy Axwell, Whatever Turns You On w RMF Max. Hity na i tak kręci się niedziela, dzień świetny w RMF Max. Tak nazywa się ten program. Rafał Rafmix, Witkowski, Piona, witajcie. Ten tydzień przyniesie kilka wyjątkowych niespodzianek. O wszystkim jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kto śpiewał Ręka w górę? A, przyznaję się, ja też podniosłem. Kid Laroi i Justin Bieber. W ten sposób lecimy już z górki w niedzielę, wczesnym popołudniem w RMF Max. Słuchajcie, dzisiaj dzień programisty. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo oni są potrzebni. Mamy bliki, GPS-y, banki, zamawianie jedzenia, streaming, bilety. I wystarczy awaria kilku systemów. I proszę bardzo, nagle okazuje się, że bez kodu to tak naprawdę niewiele możemy. Jak to świętować? Nie wiem, ale może najlepiej będzie, jak każdy zapyta swojego jaja. Na pewno w ten sposób ogarnie się jakiś plan.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
6: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
5: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
6: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
5: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
6: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
7: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Krzychu.
17: Sylwia.
18: We are the Swedish House Mafia.
19: Hey, this is Taylor Swift.
20: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Dobry bit to podstawa na ten siódmy dzień tygodnia dla całej ekipy RMF Max. Pamiętajcie, wy też w niej jesteście. Silva Bampa i On Tonight to już za nami. Tak sobie właśnie patrzę na mapki pogodowe i powiem wam, że szału nie ma. Upałów nie widać. Może czasami będzie powyżej 20 stopni, ale też będziemy musieli nosić ze sobą parasol, bo może się przydać. Do pogody będziemy wracać, a do hitów wracam już za moment. Robin Schulz już czeka, a jeszcze przed nim Elton John i Dua Lipa.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda. I po reklamie.
21: Tu Ola i Jarek.
22: Hejko.

0: Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Słuchajcie, to się musi udać. No musi być magicznie, kiedy wjeżdża Abracadabra, czyli Lady Gaga w RMF Max. Nie bez powodu ten program nazywa się Niedziela Dzień Świetny. Właśnie sprawdziłem święta nietypowe, które pojawią się w nadchodzącym tygodniu i słuchajcie, pojutrze będzie dzień olewania systemu. To na pewno świetnie wiedzie. W środę dzień bluesa, więc poczujemy bluesa, a w piątek dzień pierwszej miłości i dzień kierownika. Pamiętajcie, że można nim bardzo szybko zostać. Wystarczy tylko odpalić dwa ziko panu pod sklepem i wtedy na pewno powie do ciebie kierowniku złoty. Albo kierowniczko.

0: Tego nie zatrzymasz. Tytuł, który mocno zobowiązuje. You Can't Stop the Beat, czyli Wally Lopez przy niedzieli w RMF Max. I mamy tego więcej. Po 13 odpalą się hity na Maxa. Już teraz zapraszam w imieniu Piotrka Niwalda, a ja uciekam, życząc wszystkim smacznego i udanej reszty niedzieli. RMF Mix. Trzymajcie się, cześć. RMF Max.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Hejka, tu Maciek.
14: Tu Kasia.
15: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
16: Hey, I'm Ed Sheeran.
17: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
18: Włocławek 89,2 FM.

0: Często to wystarczy. Tylko mnie kochaj, to była Zalia w RMF Max.
1: RMF Max, hity na maksa.
0: Wszystko się zgadza, odpalamy hity na maksa, wersja popołudniowa, 13. Wszystko zdarzyć się może, to będzie fajna niedziela, to już jest fajna niedziela.
2: Poczuj dobry beat.
0: A teraz zapytajcie swoich rodziców, dlaczego czasami świat był kolorowy po

0: bawić się w niedzielę po południu. Słuchamy RMF Max, tak? Brawo, poprawna odpowiedź. Piotrek Niewad do 16.13. Wszystko zdarzyć się może. Ja tam pod drabiną nie przychodzę nawet 12, a nie 14. Filip, wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Dzisiaj także imieniny ma Jan Chryzostom. Nie znam, ale pozdrawiam. Dzień programisty dzisiaj i uwaga, dzień całowania chłopaków w usta. Nawijała dzika langusta. Wracamy do muzyki.
1: Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
13: I po reklamie.
14: Jestem Kuba, dołączam.
15: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
16: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
17: Hej, tu Justyna Borycka, razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max. Włocławek, 89,2 FM.

gość coś wiedział, nie powiedział. Przed pandemią nosił maskę, w czasie pandemii ją zdjął, a teraz znowu ją ma, ale przeboje robi naprawdę bardzo dobre. Ava Max mu towarzyszyła, mowa o Alanie Walkerze, który pojawił się także na naszych social mediach w krótkich wywiadach. Zapytano go na Facebooku, oglądałem ten filmik, na naszym Facebooku RMF Max, jaki komplement jest dla niego najlepszy. No to powiedział, że kiedy ludzie sądzą, że numery są z treścią, mają słowa i opowiadają historię, a mimo wszystko są instrumentalne. Bardzo fajnie. Więcej na naszym Facebooku. Zaglądajcie na social media RMF Max. Instagram, Facebook

0: ty masz duże oczy, smolasty. A co się stało, stary? Ja widziałem nagrody, które można wygrać w RMF Max. Oni ten miesiąc mają urodzinowe. Smolasty, ty nas tu nie bajeruj. Mamy miesiąc urodzinowy, mamy zabawę, urodzinowy deszcz nagród. Więcej o tej zabawie na rmfmax.pl. Za odebranie telefonu to nam nawet 10 tysięcy można wygrać. Koniecznie poczytajcie i się bawcie.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
1: AI,
7: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na farmie dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
1: I po reklamie.
9: Tu Magda.
10: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Siemano, z tej strony White 2115.
13: Siemano,

0: Smash, jeden z moich ulubieńców, Gips w RMF Max, tu hity na maksa, wersja niedzielna. Wiecie co, ja ostatnio sobie jadę przez Katowice tak spokojnie i patrzę, co tu się tak świeci? A to mural reklamujący nową płytę Gipsa. No, szwedzkiego, jest świecący mural w Katowicach. Jak będziecie gdzieś tam się poruszać, to zwróćcie uwagę na skrzyżowanie ulicy Boheńskiego i Gliwickiej. A my co? Malujemy dalej. Niedzielne przeboje. Wracam po 14.
1: Reklama. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
7: I po reklamie.

Hity na Maxa w RMF Max Passenger. No ja takim pasażerem to ja bym chciał być do raju, nie z tej ziemi. Czytam w internetach, pojawiła się informacja o najcichszej wyspie świata. Zdeklasowała konkurencję z Grecji i Brazylii. Trzeba wyspać się. No też, wybrać się na wyspę Stewart. Wybrać się do Nowej Zelandii. Co? Cicho. No u nas wcale nie jest cicho. Chociaż zaczyna się delikatnie. Na szeroką wodę. Roxy. A za chwilę wam opowiem, co wieczorem robimy u nas. Będą wywiady. Fajnie jest. Będzie też fajnie.

0: Dziewczyny, bardzo skarbie. Będziemy nieprzewidywalni, drugiego takiego już nie znajdziesz. To jeden z fragmentów jednego z wielu tekstów i piosenek Sokoła. A Soku, kolejna część rozmowy dzisiaj wieczorem u Kary Nicińskiej. Próba mikrofonu po godzinie 22. Duża ilość premier i oczywiście wywiad z Sokołem. Też. Będzie Kacperczyk, będzie Mrozu, będzie o nowej płycie. Będzie dużo nowości o polskich artystach. Dzisiaj 22. Próba mikrofonu.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: Emila.
12: Cześć, z tej strony Igor.
13: Hello, this is Ina.
14: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
15: Cześć, tu Kary Incińska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Włocławek, 89.2 FM.

0: no ale ten gość ma talent. Jakie gitary ma. Time Impala w RMF Max, hity na Maxa, wersja niedzielna 13 września roku 2026. No to co? Druga kawka, a żona mówi: nie pij kawy w niedzielę, weź się wyluzuj, człowieku, trochę odpocznij. Może to jest dobry pomysł na to wszystko. Chociaż specjaliści mówią, kiedy kawę pić, żeby żyć jak najdłużej. Nie mają wątpliwości. Na pewno od 5 rano można pić 3 do 5 filiżanek dziennie, ale należy skończyć, o której to? 13-14. Wtedy będziecie najzdrowsi i będziecie żyć długo i szczęśliwi. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach.

0: Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: Tu Radek.
3: Z tej strony Asia.
4: Hi, this is Cascada.
5: Hej, tu Roxy Węgiel.
6: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Włocławek 89,2 FM.

ta muzyka i ta niedziela po południu i te ciarki na plecach, czy to po sobocie, czy raczej na jakieś informacje, a może sama muzyka w RMF Maxa powoduje, oj tak, hity na Maxa, nikąd więcej. No to teraz ciarki dla miłośników nie tylko transowych brzmień, bo czy Tiesto gra trans, czy dance, czy muzykę elektroniczną, różną muzykę gra, ale na pewno koncertuje i uwaga, z tym koncertem wraca do Polski. Ta informacja pojawiła się przed weekendem, czerwiec, 19 czerwca roku 2027, grał będzie na stadionie Legii. Max. Przypomina mi się sytuacja, kiedy Tiesto pojawił się w leszczyńskim klubie Relax po raz pierwszy w Polsce i poprosił, żeby była konsoleta na backstage'u, bo chciałby się zrelaksować. No to postawili mu dwa odtwarzacze i mikser. On nie, on konsoletę PlayStation chciał. O-o!

0: Mordeczko, widzi, tańczymy tak przy samochodzie, jak przy, w tym teledysku Riton, nie? Dobrze, Friday w RMF Max w niedzielę. Słuchajcie, przygotowując się do poniedziałku w pracy dzisiaj, no wiem, przepraszam, przypomniałem, że jutro poniedziałek. Zajrzyjcie na Facebooka RMF Max, bo pojawiły się najpiękniejsze słowa, które można usłyszeć w pracy od kolegi, szefa albo klienta. To może dobrze zmotywować. Wracam po 15, a kiedy będzie obiad? Jak się ziemniaki ugotują? Czy pyry?
1: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
6: I po reklamie.

przyjemne rzeczy to bez końca, prawda? No spokojnie, ale trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Nie, nie, Oskarku, to nie o tobie. Oskarcem z RMF Max bez końca. Więcej o nutkach, także na rmfmax.pl. Tu są hity na maksa, a więcej ploteczek dzisiaj po 16. Oczywiście różowy dywan w RMF Max. No i na pewno będzie różowo dzisiaj po południu. O, jednorożec. A nie, to Irek Jakubek. Ireczku, nie obrazisz się, nie? No, oni dzisiaj tutaj po mnie po 16 z Asią Meus w różowym dywanie w RMF Max, a teraz Taylor Swift.

0: amerykańsko nam się zrobiło uwielbiane przez żołnierzy, szczególnie Katy Perry i California Girls. No to wszystkich na służby teraz pozdrawiamy. Halo, bądźcie pozdrowieni, miłej służby życzymy.
1: Dosyć tych mandatów, proszę pani. Bardzo proszę, już nigdy nie będę.
0: Miłej służby i w ogóle szerokości z RMF Max.
2: Max.
0: Dla jadących z RMF Max będzie Zalia.
2: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. I po reklamie.
7: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
8: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
9: Hey, I'm Ed Sheeran.
10: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Włocławek 89,2 FM.

A Idź pojawił się ostatnio w Polsce i pojawił się na scenie u Maty, a Mata pojawił się na featuringu i powstała wersja Ring My Bell, także ze zwrotką w języku polskim, powstała także ze zwrotką w języku niemieckim. No to Idź gdzie się pojawi, no to zaprasza jakiegoś kozaka do rapowania i rzeczywiście wychodzi im to doskonale. Zresztą Mata ostatnio ruszył jest w trasie ze swoimi ziomkami Gombao 3-3. My byliście na koncercie, fajne doznania, prawda? Wrócili do małych miejsc, w których zaczynali.

Reality, no właśnie, Lost Frequencies i takie realia niedzielne po kolejnej letniej sobocie. A no tak, to cały czas jest lato, tak, tak, to są hity na maksa. Jak trochę wam czarno-biało jeszcze jest w tę niedzielę, to mam dla was dobrą informację, bo można pojawić się w świątyni Sri Raghunatha, trudna nazwa. Chodzi o najbardziej kolorowe miejsca na świecie. To jedno z nich, Palula Musica Catala, muzyka barwy w jednym. Tu trzeba wybrać się do Katalonii, albo na przykład pojawić się w architekturze Guardian Building, tutaj oczywiście Detroit. Najbardziej kolorowe miasta świata. Eindhoven też ma swoje miejsce takie i naprawdę wygląda

0: A co ty, synuś, taki blady przy niedzieli? No, elektrolitów ci brakuje. Axwell, najlepsze muzyczne elektrolity w RMF Max.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia i Lickley. Tak to zrobili przed 16. To był program Hity na Maxa. Za chwilę będzie różowo i plotkowo. Asia Meus i Irek Jakubek. A Piotrek Niewiart, wracam do was w tygodniu. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
4: A co ten projekt oferuje?
3: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
4: Gdzie dowiem się więcej?
3: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Pan Rembiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
20: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
21: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
20: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
21: Uff, jest dla mnie ratunek.
20: Tak.
21: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
22: Zdrowit.
1: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
1: Hity na Maxa.
23: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Ma na imię Tobi, a Romeo polskiego show biznesu. Dzisiaj ze szczegółami tak mu się przyjrzymy, że wszystkie różowe serduszka, które narysowaliście obok jego zdjęcia na Instagramie, staną się rzeczywistością.
1: Trochę się boję tej wizji Irka, programu Różowy Dywan, ale damy radę. Wszystkie najważniejsze dramy i hity z show biznesu z minionego tygodnia po południu w RMF Max.
0: Asia Meus, Irek Jakubek, plotkowanie także z waszym udziałem. Razem jesteśmy RMF Max.

0: hity na maksa, nieustająco w RMF Max, bezpiecznej drogi dla wszystkich, którzy z nami jadą i sobie chcą poplotkować na przykład o Joasi Jabłczyńskiej, która nie będzie Tosią w najnowszej części Nigdy w życiu.
1: Ta afera toczy się już od dobrych kilku dni i ma różne odsłony, ale jest też pozytyw, bo Asia po tym, jak się dowiedziała, że Tosią nie będzie, założyła zbiórkę i 500 000 złotych udało się jej zebrać i przekazać na fundację Rock and Roll.
0: Pięknie. Mogła połączyć siły z resztą obsady, to wtedy zebraliby jeszcze więcej. Także obsada, bierzcie się do roboty. Bierzcie przykład z tych, którzy w filmie nie zagrają.
2: Max. Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
6: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
6: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Zuśka.
18: Hey, Shakira.
19: Hey, it's Somber.
18: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Włocławek 89,2 FM.

0: No taki zwierzak się obudził w każdym, kto słucha Kacaj odpowiednio głośno w RMF Max. Czemu się śmiejesz z mojego kocięcia?
1: Nie, absolutnie nie. Lubię twoje kocięcie, może się wybierze na koncert Kacaj, bo dzisiaj dziewczyny grają w niemieckiej Kolonii. Ale bilety od 600 zł w górę.
0: To się nie wybierze, bo to są 3 godziny na Kolonii za 600, to się nie opłaca. Wakacje w tym roku były drogie, ale nie aż tak.
2: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.

0: w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Radek.
9: Cześć, tu Daria Zawiałow.
10: Hey, it's Dua Lipa.
11: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Włocławek 89,2 FM.

0: hity na Maxa w RMF Max i najgorętsze plotki prosto z TikToka.
1: Tak, Aśka się tak śmieje, bo ona już wie, co będzie za chwilę mówione. Proszę Państwa, puchacz na rozkładzie.
0: Tymoteusz konkretnie. Tymoteusz puchacz. Ujarzmiony jego małżonka, bo Tymoteusz ma już żonę, Oliwię, wrzuciła taki filmik, na którym pokazuje, jak zmieniła Tymoteusza z rasowego kasanowy.
1: Z puchacza, no.
0: Tak. Przykładnego męża.
1: Męża, ale ciekawe, czy mają ciągle jeszcze w swoim małżeństwie taki moment, w którym ona żartuje. Ty mówisz, ty to jesteś puchacz.
0: Przez R.

0: Tak wam gra RMF Max, przypominając, że jutro o tej porze droga, którą jedziecie, pewnie będzie jeszcze bardziej zakorkowana.
1: Ale nawet jak pusto przed wami, to niech was nie kusi, bo fotoradary w niedzielę nie śpią.
0: A kogo ustrzelili paparazzi? O tym zaraz po 17:00. To jest Różowy Dywan, dużo plotek w Maxie. RMF Max.
2: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: noteczki, z którymi chcecie być na bieżąco. Mamy to w RMF Max, program nazywa się Różowy Dywan, a w nim są dzisiaj razem z wami Asia Meus. Nie śmiej się ze mnie, zawsze, gdy się pomyli.
1: I to będzie gorąca plotka z show biznesu. Asia Meus, Irek, dzień dobry.
0: Plotki dla odmiany już na temat gwiazd będą w tym programie. Bądźcie blisko.

0: Bardzo wam polecamy naszego maksowego Instagrama. Instagram RMF Max. Nie tylko ploteczki, ale fotki takie, że jesteście najbliżej gwiazd. Tak blisko, że czasem bliżej już nie można.
1: I ta fotka też by tam pasowała, bo to rzadka sytuacja. Taco Hemingway i Iga Lis razem na jednym zdjęciu. Wow. A do tego Taco czule przytula pieska, całując Igę po głowie.
0: Tu piesek, tu lisek, a Iga jest w tyle, przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. No piękny.
1: Słodziaki.
0: Absolutnie gorąco pozdrawiamy wszystkich.
1: Szczęśliwie zakochanych.
0: Wow.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Tomek!
8: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Jestem Kuba.
4: Tu Martyna.
1: This is Lady Gaga.
2: Z tej strony Klao.
14: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
10: Włocławek 89,2 FM.

0: przekaz tego numeru zrozumiałem dopiero za drugim razem. Wam także polecam przynajmniej dwa odsłuchy Deli Supreme od MJ Deli.
1: A teraz w różowym dywanie tajny plan prezydenta.
0: Córki prezydenta. Panie prezydencie, nie ujawniamy tajnych planów prezydenta, tylko córki Kasi.
1: Córka Kasia bardzo nie chciała, żeby koledzy z klasy dowiedzieli się, że jej tata jest prezydentem, więc sobie wymyśliła, że pojadą na rozpoczęcie roku. Nikomu o tym nie powiedzą. No ale niestety tata przyjechał i to z obstawą i wszystko się wysypało.
0: A ja będę ojca bronił, jako ojciec będę ojca bronił. Kaśka, ten plan miał wadę. Misternie utkany plan.
1: Gdzie wada?
0: Ległby w gruzach, jakby sprawdzali obecność. Coś powiedziała Katarzyna Nawrocka. Nie ma.

0: gorące ploteczki w niedzielę późnym popołudniem tylko w RMF Max.
1: Na pewno znacie Sharon Stone.
0: O, proszę cię.
1: Kojarzycie tą scenę z Nagiego Instynktu, kiedy Sharon Stone zakłada nogę na nogę.
0: Moje sny uwielbiają Sharon Stone.
1: No to właśnie Sharon Stone bardzo osobistego wywiadu udzieliła i powiedziała, że wybiera teraz życie w celibacie, bo nie ma szczęścia w związkach i miłości.
0: Naprawdę?
1: Tak powiedziała.
0: No to ja już doświadczyłem tego wcześniej, jeśli chodzi o moją relację z Sharon Stone.
1: Tak?
0: To jesteśmy w celibacie od jakichś 30 lat, mniej więcej.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
13: AI,
14: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
15: Włocławek 89,2 FM.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Najgorsze, co może być, to jest właśnie teraz.
1: Nie.
0: Tak, bo jest niedziela, niby jeszcze odpoczywasz, no ale głowa już wie, że tam za rogiem czeka poniedziałek.
1: Tu może pomóc tylko Magda Gessler przebrana za pralinę. To jest zdjęcie, które pojawiło się także na Instagramie RMF Max, ale przede wszystkim jest na Instagramie Magdy Gessler. Internauci chętnie komentują. My zostawiliśmy normalnie serduszko podwójne. Magda wygląda pięknie, a internet mówi, że wygląda jak czekoladka.
0: Tak, i niektórzy mówią, że w ogóle powinna być srebrna, a nie złota.
1: Nie mogła być srebrna ta sukienka.
0: Dlaczego?
1: Musiała być złote sreberko, bo zazdrosny mąż nie chciałby, żeby w to sreberko zawijał świstak. RMF Max.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy,

0: ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
1: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało,
9: żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Włocławek 89,2 FM.

0: jest piękne. Tylko mnie kochaj, to jest Zalia. Na zawsze już. No tak miało być na zawsze. Ale zdarzył nam się w tym tygodniu showbizowy rozwód grubego kalibru. Ewa Chodakowska rozstaje się ze swoim mężem.
1: Lefterisem po wielu latach wspólnego życia, ale są pozytywy. Ostatnio Ewa i jej prawie były mąż pojawili się razem na gali charytatywnej.
0: Wow.
1: Stali razem, pozowali
0: super
1: razem do zdjęć, uśmiechali się. No generalnie nie widać tam złych emocji.
0: No i bardzo dobrze. Bo czasem z małżeństwem jest trochę tak jak z treningiem. Ewka to pewnie sama czuje najlepiej, że najważniejsza jest ilość powtórzeń.

0: W niedzielne popołudnie wasze ulubione hity grają w RMF Max. Kłębo na Fide, Asia, Irek, wszystko na miejscu.
1: Mełz i Jakubek, jakby się ktoś zastanawiał, co to za Asia,
0: właśnie
1: co to za Irek.
0: Mi brakowało.
1: O, Wieniawa i Julka dzisiaj po raz drugi w fotelu jurora Tańca z Gwiazdami.
0: Ciekawe, co Julka dzisiaj na siebie założy, bo w poprzednim odcinku pokazała się w takiej pięknej, stylizowanej na lata 20 siatce na głowie.
1: Piękna, a zjawiskowa była. Ja mam nadzieję, że dzisiaj znowu też założy tą siatkę.
0: Tak?
1: Tylko dla odmiany tylko tą siatkę.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
12: Włocławek 89,2 FM.

0: jak zajdzie słońce, to będzie nam się jeszcze bardziej podobało. What If? Neptunika. Jest nowość w RMF Max.
1: To was zaskoczy. No. Wiemy już, dlaczego Bagi nie ma całego osiedla swoich własnych mieszkań na wynajem.
0: A niektórzy influencerzy tak mają.
1: Mają.
0: To pobudowane, wynajmowane.
1: Bagi nie ma, bo swoje pieniądze wydaje na pensje dla ludzi, z którymi pracuje.
0: A, i bardzo dobrze. Kiedyś będzie miał osiedle, ci ludzie tam zamieszkają i mu podziękują. Super. Max.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Nie uwierzycie, ale ten numer już jest pełnoletni i cały czas świetnie brzmi w RMF Max Sugar Babes.
1: Tylko dorosłe piosenki zabieramy na imprezy.
0: Wiadomo.
1: A nowości idą z nami bez pytania. Tacy właśnie jesteśmy, RMF Max, Asia, Irek, fajnie, że jesteście. Książuno poszedł do Friza na kebab, zjadł i mu nie smakowało. Kurczak suchy, buła zero chrupnięcia, po prostu mięczak, a klapnięte warzywa jeszcze tak napisał.
0: To nie kurczak był za suchy, tylko sosu było za mało.
1: I to jest koniec cytatu z rodzinnego obiadu u Asi. Sami sobie wyobraźcie, ile kłótni rodzinnych dałoby się uniknąć, gdyby zamiast mówić, że kurczak jest za suchy, poprosilibyśmy o trochę więcej sosu.
0: Tak.

0: Próbują jak tylko mogą, ale ciężko im idzie, bo my ich wszystkiego nauczyliśmy. Calvin Harris i Rihanna próbują włączyć zielone światło na waszej drodze powrotnej z weekendu do domu.
1: A my wpadniemy jutro w samo południe. Asia Meus, Irek Jakubek. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Majka.
13: Wojtek.
14: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
15: Hi, this is Britney Spears.
16: Hi, this is David Guetta.
17: RMF Max.
18: Włocławek 89.2 FM.

Szybko minęło, co? A przed momentem przecież piątek był. Jeszcze się człowiek bawił w sobotę, a już końcówka niedzieli, a jutro do roboty. Te wszystkie myśli dajemy na bok. To Max Reels. Ja nazywam się Piotr Ambroże, witajcie w mojej bajce i zrobię tak, żeby ta końcówka niedzieli wyglądała jak początek soboty. No nie da się tak zrobić, ale obiecuję, że będzie bardzo przyjemnie i postaram się, żeby było śmiesznie, bo takie rzeczy się w tym tygodniu wydarzyły, że dajcie spokój. Margaret, to już za chwilę, a teraz Dua Lipa i Houdini.

0: samba.
1: Samba i trochę karnawałowo się zrobiło, prawda? Jak ja lubię przekazywać takie informacje. Dzisiaj w kalendarzu wiecie co mamy? Dzień całowania chłopaków w usta. Jeśli ktoś, panowie, ma dziewczynę, żonę, narzeczoną, to wiecie co jej dzisiaj powiedzieć. A jeśli ktoś nie ma, to pamiętajcie, prawdziwy przyjaciel pomoże we wszystkim.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
8: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Włocławek 89,2 FM.

Gibbs, Ego i Ostatni Dzień Lata. Ten Ostatni Dzień Lata to wszystko zależy, wiecie, od nastawienia. Ja znam ludzi, którzy w październiku i listopadzie chodzą jeszcze z krótkim rękawem, więc może przygrzać każdego o każdej porze dnia. Niedziela to jest dobry dzień, żeby podsumować sobie te wszystkie kuriozalne i śmieszne sytuacje, które wydarzyły się w tym tygodniu. I naprawdę za chwilę przeniesiemy się do Poznania, bo tam pewien przedsiębiorca udowodnił, że sprzedawać to można wszystko. Ludzie kupią wszystko, no. Potrzeba odpowiedniej reklamy, udowodnić to, to i tamto. I kupią, kupią, panie. Zostańcie koniecznie z RMF Max, a już teraz Another It Talk to you.

to Eminem i The Real Slim Shady w RMF Max. Ja czytam, powiem wam, i ja nie wierzę. Poznański zakład pogrzebowy wprowadził, uwaga, urny z logo Lecha Poznań. Tłumaczył to decyzję hasłem, bo kibicem jest się do końca. To dla mnie jest abstrakcja, powiem wam. To jest abstrakcja.

0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
0: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Włocławek 89,2 FM.

0: to Ed Sheeran i jego Azizam. Ed, który jakiś czas temu powiedział, że gdyby nie muzyka, to byłby prawiczkiem. A propos, dzisiaj w kalendarzu dzień całowania chłopaków w usta. Jeśli ktoś się zastanawia, to niech się nie zastanawia. A przed nami Shimza, Fire Fire, czy Alok, Portugal The Man i Drive Into The Ocean. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Jet Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jet Tour Days. Przetestuj Jet Toura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jet Tour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jet Tour. Drive your future.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: I po reklamie.

I'm not ready, I'm not ready. A kto na poniedziałek jest gotowy, prawda? Nikt nie jest gotowy na poniedziałek, ale cieszmy się z małych rzeczy, jak to śpiewała pewna artystka. A propos małych rzeczy, możemy się cieszyć z muzyki. Będzie męskie granie, będzie Swedish House Mafia. Ja nazywam się Piotr Ambroży, witajcie w mojej bajce. Już teraz Olivia Adams i Stranger. I got a stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger.

0: I tak sobie można pogwizdywać i jest przyjemnie, i jest fajnie, i nawet człowiek zapomina, że już zaraz poniedziałek. Zala Larsson i Lush Life w RMF Max. A już za chwilę powiemy o pierwszej damie. Ostatnio udzieliła wywiadu i odpowiedziała na fajne pytanie. Co panią wkurza w mężu? Chcecie wiedzieć? To zostańcie razem z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Włocławek 89,2 FM.

ale to idzie. To jedna z tych mocniejszych rzeczy. Alan Walker, Ava Max i Fate to w RMF Max. Zrobiło się głośno, powiem wam, po tym jak wywiadu udzieliła pierwsza dama. Dostała pytanie od dziennikarza, bardzo proste. Co panią wkurza w mężu? No i odpowiedziała. Nie odnosi talerzy do kuchni. Po kawie zostawia filiżankę. Można powiedzieć, prezydent taki jak my. Ale może i tak, może i nie odnosi, ale po skończeniu wyciskania na klatę zawsze zdejmuje talerze z gryfu, tak jak nakazuje etykieta siłowniana.

0: To Eminem i Lose Yourself. Człowiek się cały buja, aż coś by zafreestylował. Ej, ej, bo oni tak zaczynają. Ej, my gramy hity na maksa. Jedźcie spokojnie, by nie czekała was żadna kraksa. Gdy z salonem byłby poniedziałek, to my byśmy już wchodzili na ganek. Ej, no a już za chwilę Rudimental, Call It All I Know.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: I po reklamie.

Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, tam jest RMF Max. Podejrzewam, że sporo osób może skądś wracać albo gdzieś jechać. Szerokości to na pewno. Piotr Ambroży, dzień dobry, witajcie w mojej bajce. W tej godzinie jeszcze Uniting Nations, będzie Silva Bampa On Tonight, a już teraz Dawid Podsiadło i jego sezon.

0: Uniting Nations Out of Touch, ale to jest perełka i dlatego ją gramy w RMF Max, żeby o poniedziałku w ogóle nie myśleć. Bądźcie koniecznie z nami, bo już za chwilę powiem, że no nie będzie do śmiechu. Nie będzie do śmiechu wszystkim tym, którzy śmieli się z osób z łysiną. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: I po reklamie.

David Guetta, Run Run River. A teraz przyznać się proszę. Kto z was śmiał się z łysych, ha? Bo w Wielkiej Brytanii pewien pracownik fabryki był wielokrotnie obiektem uwag ze strony przełożonego na temat utraty włosów. Zgłosił tę sprawę do sądu, bo miał już dosyć. I wiecie co? Brytyjski sąd pracy orzekł, że nazwanie mężczyzny łysym w miejscu pracy może stanowić molestowanie seksualne. No i zrobiło się poważnie. I komu teraz jest łyso, co? Ja tak sobie rozumiem, że nawet jeśli dziewczyna powie mój łysolek, to już jest balansowanie na krawędzi, tak?

Ja i Arianna pozdrawiamy wszystkie osoby w trasie. Jeśli ktoś ma takie, a już starzeje się, coraz mniej mam siły na długie trasy, to ja tylko powiem, że ostatnio gruchnęła wiadomość, że polski kierowca rajdowy Sobiesław Zasada zapowiedział, że wystartuje w tegorocznej edycji słynnego rajdu Gran Premio Argentino. Przypomnę, Sobiesław Zasada ma 96 lat.

0: To Somber i 12 to 12 w RMF Max. Na mnie już czas, bo kanapki z pasztetem same się nie zjedzą. Te, wiecie, no lepszy sen. Piotr Ambroży, pięknie dziękuję za dzisiaj, a już za chwilę audycja, którą ciężko porównać z czymkolwiek, bo jest naprawdę wyjątkowa. Próba mikrofonu i Karina Nicińska. Zostawiam was z nią. RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Sity na Maxa.
5: Włocławek 89,2 FM.
7: 22 w RMF Max może oznaczać tylko jedną, najnowszą próbę mikrofonu w RMF Max. Program, w którym przede wszystkim najważniejszym słowem jest muzyka. I to ta nowa, którą być może, mam nadzieję, was zarażę. Od debiutantów, a także waszych ulubionych polskich artystów. W ciągu najbliższych 2 godzin przez to studio przewinie się aż 5 tak różnych gości i cały czas będę też ja. Karin Cińska, zapraszam do północy, a za moment w studiu RMF Max, Wojtek Sokół.

0: Słuchacie próby mikrofonu w RMF Max. Chcę być wyżej przed chwilą z pierwszej solowej płyty Wojtka Sokoła. Kontynuujemy naszą rozmowę sprzed tygodnia, ale przywitam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W minionym tygodniu trochę rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób Taco Hemingway z płytą Latarnie wszędzie dawno zgasły pokrzyżował ci plany na przyszłość, również twoje wydawnicze, gdzie ja osobiście słyszę echa twojej pierwszej solowej płyty, także i w jego ostatniej płycie. Ale biorąc pod uwagę całą twoją twórczość, nie tylko single, to wyłania nam się z niej taki bardzo ciekawy obraz naszej polskiej popkultury. I tak się zastanawiałam, czy ty robisz to specjalnie, to jest zamierzone, żeby część tych rzeczy w pamięci jednak zachować?
1: Rozumiem, o co ci chodzi. No to faktycznie są takie rzeczy, które czujesz, że mają dla ciebie jakąś wagę. Interesują cię w jakiś sposób. Mogą być po prostu tak śmieszne, albo nie wiem, albo tak świetne, albo nie wiem, tak bardzo je szanujesz. No bo tych powodów może być wiele, ale jednak zwróciłeś na nie, czy w twoim przypadku zwróciłaś na nie uwagę w jakiś sposób, nie? Chciałbyś mieć z tym coś wspólnego, nie? Że ja tak miałem na przykład. Ja jako dziecko słuchałem Piotra Franceskiego w roli Franka Kimono i to była jakaś moja ulubiona płyta, jak miałem 5 lat. Kazałem tam w ogóle tłumaczyć sobie jakieś słowa, których nie rozumiałem i tłumaczono mi te słowa. Jakiś taki byłem zafascynowany strasznie tym Frankiem Kimono. Potem o nim zapomniałem na wiele lat i nagle jakoś sobie o nim przypomniałem.
0: No tak, bo przecież macie na koncie wspólnie wielki hicior w aucie.
1: Było to w Nowym Jorku. My sobie ten kawałek tam napisaliśmy. Akurat był z nami też i Wojtek Friedman, który znalazł się w remiksie tego kawałka. Byłem ja, Jędker i Pono, bo akurat jakoś tak dziwnie graliśmy tam koncerty wspólnie. To było i Sokół Pono i WWO. Cała ta sytuacja wyszła z tego, że słyszeliśmy kawałek Rihanny, który był na powtarzanych końcówkach Umbrella, Ella, no i stwierdziliśmy, że to jest jakiś idiotyzm, że na takich powtarzanych końcówkach można zrobić taki hit po prostu. I zaczęliśmy się z tego śmiać, no i tak wyszło, będę brał cię w aucie, cię e. No a potem wróciliśmy na chatę, akurat Robert tam wysłał mi maila z jakimiś bitami, bo pierwszy bit, jaki odpaliłem, to był, potem minimalnie go tylko zmieniliśmy, to był bit do waucie. No i jak tak usłyszeliśmy, to mówimy, ej, to do tego refrenu, co wymyśliliśmy w samochodzie. Idealne, nie? Takie głupie. No i poszło tak, potem zaczęliśmy pierwsze jakieś po prostu dla jaj sobie mówić teksty i wyszło z tego, ej, no przecież to jest w klimacie Franka Kimono. Zróbmy kawałek w klimacie Franka Kimono. No i ja napisałem tekst też dla niego i ja go nagrałem na próbę w tym Nowym Jorku, bo w ogóle ten kawałek nagraliśmy w Nowym Jorku cały.
0: Wow.
1: I ja go nagrałem w ogóle w studio Deepsetu, w ogóle to też była ciekawa sytuacja, ale nieważne. Tam dzień, nie dzień, to przesadzam, ale z tydzień wcześniej tam kogoś zastrzelili pod tym studiem, tam jeszcze był narysowany kredą. W ogóle
0: wow.
1: Dziwna sytuacja na maksa, ale nieważne. I wróciliśmy i próbowaliśmy z Piotrem załatwić to, żeby on to nagrał. Wysłaliśmy mu tą wersję. Wypalaliśmy master tej płyty, gdzie nie było tego kawałka w aucie. No bo my powiedzieliśmy, nie, no jak się nie zgadza Piotr, on nic nie odpowiedział, no to w ogóle nie bierzemy tego kawałka na płytę, no bo po co on nam bez niego, przecież to o to chodzi, żeby to było w jego stylu, nie? I on zadzwonił w momencie, kiedy wypalaliśmy ten master. Pan Piotr przyjechał do studia, dostał dres prosto ode mnie w prezencie, pan powiedział, że będzie coś tam pracował w nim przy samochodzie, jakaś taka dziwna gadka była.
0: A pomyślałbyś kiedykolwiek, że rzecz związana z tobą, która też już jest naszym elementem polskiej popkultury, czyli czerwona bluza prosto, stanie się też jakimś takim, no jeden z bohaterów ostatniej płyty Taco Hemingwaya?
1: Tak naprawdę to są najpiękniejsze zawsze w popkulturze sytuacje, kiedy właśnie taki zwykły przedmiot urasta do rangi pewnego bohatera. I to się dzieje notorycznie. Czy akurat myślałem, że to będzie czerwona bluza prosto, tego bym nie powiedział, tak. Zwłaszcza, że rzadko produkujemy czerwone bluzy, ale produkujemy.
0: Czyli jakbyś mógł, to byś zaproponował jakiś inny model?
1: Myślę, że tak, że bardziej pewnie... Ale super, no to jest bardzo charakterystyczne. Myślę, że już do końca życia będziemy produkować czerwone bluzy prosto.
0: No nie macie wyjścia chyba. No to posłuchajmy, jaką kością niezgody potrafiła być czerwona bluza prosto, ale w historii pewnego trójkąta.

0: Duży kaliber, ale uśmiechamy się oboje pod nosem. Wojtek Sokół cały czas w studiu RMF Max razem ze mną, a wy słuchacie próby mikrofonu. Kiedy, no właśnie, mamy do czynienia z zespołowością, a tu solowym materiałem, który nam skutecznie, sukcesywnie podrzucasz przez ostatnie lata. To nie jest tak, że to jest jednak trochę trudniejsze?
1: No jest trudniejsze. Ja w ogóle nie lubię pisać o sobie za bardzo. Wiesz, teraz, przy tym kulcie ego, który w tym momencie jest, trudno nie pisać o sobie, jak każdy pisze tylko o sobie.
0: A czyli to bierzesz od młodych?
1: No nie wiem, biorę w ogóle od wszystkiego, co się dzieje dookoła. No zobacz, jaki jest kult jednostki, nie tylko w rapie. Te czasy będą miały swoje konsekwencje, no.
0: A myślisz, czego oni mogą się nauczyć od ciebie, nawet jeżeli jeszcze tego nie wiedzą? Tej zespołowości?
1: Ja nie jestem najlepszym wzorem do naśladowania, ani również nauczycielem nie jestem chyba najlepszym, ale jeśli...
0: Ale tego siedzenia cicho mogliby.
1: Mogliby zamknąć mordę już niejednokrotnie, to prawda. To jest jedna rzecz. Na pewno mogliby też zrozumieć tą zespołowość, o której ty powiedziałaś, bo to jest ciekawe. Ja nie myślałem o tym w ten sposób, ale tak, no... Jest tak, że dzisiaj, zobacz, nawet na podstawie, na przykładzie cały czas tych rapowych zespołów, to lećmy, tak? Dzisiaj, jeśli jest jakiś zespół, to na ogół jest to super grupa zrobiona z paru raperów, którzy już są na scenie, tak? A takie oddolnie powstające zespoły dzisiaj, one są albo bardzo awangardowe znowu,
0: tak.
1: Albo ich nie ma po prostu, no bo po co się w ogóle z kimś dzielić sławą, fejmem, poklaskiem, pieniędzmi, tak?
0: Naprawdę jakby... myślisz, że to chodzi tylko...
1: No ja jestem przekonany. A o co?
0: Skoro już jesteśmy przy zespołowości, trochę zaskoczenie to było? Czy jednak spodziewane?
1: No nie wiedzieliśmy, co będzie, tak? Jakby to rzeczywiście było jakieś przeczucie, że to się powinno udać, ale no też musiałbym skłamać, gdybym powiedział, że byłem przekonany, że tak będzie, tak? Nie, ale gdzieś tam celowaliśmy mniej więcej... w takich przeczuciach podobnie.
0: To może jeszcze dla kontekstu. Trzy torwary kultowego WWO już za moment tej jesieni w Warszawie. Koncert z okazji 25-lecia to była ciemnica. Staliście generalnie w mroku. A jak będzie teraz?
1: Nie mogę o tym opowiadać jeszcze, bo byśmy nikogo nie zaskoczyli. Wracając do ciemnicy, to tak faktycznie było, bo strasznie irytuje mnie, że jak jest jakaś moda na coś, to wszyscy robią to samo. I jakby wtedy powiedziałem, nie no, chodźcie chłopaki, wymyślimy sobie zupełnie inną rzecz, poświećmy na tył, stańmy w kontrze, grajmy cieniem, a tylko od czasu do czasu zapalajmy w ogóle jakieś kolory, tak to grajmy czarno-bielą, wiesz, wszyscy tam na początku jak czarno-bielą na koncercie, kto to wytrzyma? No ale dobra, wracając do tego, co będzie teraz, nie mogę powiedzieć, co będzie teraz, więc możemy przejść.
0: Musicie się domyślić z kontry w takim razie. Albo przyjść i posłuchać całej rozmowy z Sokołem możecie z kolei już teraz na YouTubie RMF Max. Polecamy.

0: czuję się osaczona. Osaczona dobrą energią od wszystkich trzech chłopaków, którzy pojawili się w studiu RMF Max. Nie wiem, od kogo zacząć. Mrozu i bracia Kacperczyk, cześć.
1: Witamy, cześć. Cześć. Cześć.
0: To jest tak zwana niedziela na pełnej, chociaż wiem, że mnóstwo słuchaczy i słuchaczek RMF Max czekało na to, co zrobicie wspólnego już od momentu Wolnych Duchów.
2: Przede wszystkim musimy zacząć od podstaw. A podstawą było to, że z chłopakami świetnie się zgraliśmy przy trasie męskiego grania. Ta piosenka to trochę opowiada o tym, co się działo po koncertach, może w trakcie koncertów.
1: Bez szczegółów oczywiście.
2: Bez szczegółów, oczywiście w sposób metaforyczny. No i pamiętny koncert we Wrocławiu, tak w moim rodzinnym mieście, na który wybraliśmy się, nie jechaliśmy busem, tylko
1: wsiedliśmy we trzech do samochodu po prostu. I...
2: A jak usłyszałem, że ta podróż tak będzie wyglądała, no to wziąłem już coś ze sobą do plecaczka, na myśli parę podkładów, aranżacji.
1: Kaset, parę kaset.
0: Dobrze, moich, że to dodałeś.
2: Parę moich kaset, które sobie skrzętnie szykowałem na taką okoliczność. No bo tak to u mnie jest, że ja tworzę piosenki, dużo tych pomysłów mam i mówię, oho, tutaj by świetnie Maciek zaśpiewał i tutaj świetnie Paweł jakby zagrał na perkusji, co się potem oczywiście zmaterializowało, ale zanim to się stało, to chłopaki posłuchali tych moich kaset w swoim odszkodowym samochodzie z kaseciakiem i rzeczywiście to kliknęło, jakby od razu tam widziałem, że ja siedziałem z tyłu, tylko więc widziałem te bujające się głowy, więc posłuchaliśmy sobie tego na trasie, posłuchaliśmy sobie tego po koncercie już, bardzo po koncercie, gdzie zrobiliśmy taki chciałem zrobić taki przyjazny obchód po Wrocławiu, moim rodzinnym mieście i pokazać chłopakom, co tam w trawie piszczy.
0: No to gdzie was zabrał?
1: Oj, to takie było.
2: Ja ich nie zabrałem, ale to nie jest
1: dzisiaj. Nie możemy reklamować tych miejsc za bardzo, ponieważ...

0: dopiero moment, w którym no, słowa zaczynają powstawać i jakby nadaje się tej piosence sens, to świadczy o tym, że to jest dobry kierunek.
1: A propos słów, mam wiadomość od producenta tego kawałka w waszą stronę, że on najbardziej jest dumny z tego fragmentu, że Rudy się jednak nie dostał.
2: To jest highlight. Powiem szczerze, że to jest moje, po prostu nie będę się tutaj wstydził tego wersu, jest to mój ukochany wers, który po prostu przemyciłem. Zastanawialiśmy się wszyscy wspólnie, oczywiście razem ze mną, czy to nie jest przypadkiem lekka przegina, ale o to nam chodziło właśnie, że tak.
0: To jest cytat z pewnego wiralowego filmu, kiedy uczestnik do Idola, zostaje odrzucony przez jury, między innymi przez Kubę Wojewódzkiego, taki zasmucony, ściąga czapkę, byłem rudy, a nie, no broń Boże, no, wychodzi, no i mówi, że
2: wygrał,
0: że 4 razy na tak, no i Kuba wychodzi do tych wszystkich ludzi, mówi, nie, no Rudy się nie dostał, no i ale się dostał za to do piosenki Mrozu, Ficzury i Kacperczyk, wszystko czego chciał.
2: Dokładnie, tak. Ciekawe, co się dzieje u tego człowieka, pozdrawiamy go bardzo serdecznie, może się odezwie do nas.
0: Ja jestem ciekawa, naszą inspiracją.
1: Ciekawa z kolei, jak już się otworzy tą szufladę z polskim YouTube'em, to potrafi być taka spirala, która nigdy się nie kończy i kto wie, w jaką stronę was jeszcze poprowadziła, w szczególności, że nowa płyta za pasem, też czekamy i mam nadzieję, że spotkamy się w tym studiu przy okazji ponownie, ale panowie, to jest, ostatnie sekundy są wasze, możecie oficjalnie zaprosić wszystkich słuchaczy i słuchaczki do posłuchania waszego najnowszego singla.
2: To chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić.
0: Bardzo
2: serdecznie.
0: Wszystkich słuchaczy do premierowego odsłuchu w RMF Max, Mrozu i
2: bracia
3: Kacperczyk.
0: Wszystko, czego chciałem.
2: Jest.
0: Tu.
2: Nie, to wszystko, czego chciałem. Jest tu, to już tak po prostu trzeba sobie dopowiedzieć.
0: Ale jest.
2: Ale jest.
0: Zapraszamy.

Nie była to miłość od pierwszego wysłuchania, ale po czasie ja już się bardzo nie mogę doczekać, żeby usłyszeć Dracula i Tame Impala w przyszłym roku w Polsce na Open Air Festival 2027, który, jak wiemy, poszedł na dosyć ostry beef razem z zupełnie innym festiwalem, który organizowany jest po drugiej części naszego kraju, czyli z Bittersweet Festival. I a propos tej miłości, a także wzajemnego konfliktu, dużo o miłości do drugiego człowieka, a także o przebaczeniu dostajemy w nowym dokumencie o powrocie na trasę koncertową zespołu Oasis. Nazywa się Don't Look Back in Anger i możecie go zobaczyć w kinach od tego weekendu. Dlaczego warto? Przede wszystkim na kilka zdań, które padają w tym filmie. Moje ulubione to takie, że wszystkie piosenki całego świata chcą z jakiegoś powodu podnieść nas na duchu, a oni, zespół Oasis, upadają razem z nami i próbują z tej pozycji leżącego na glebie podnieść się do świata. W pewnym momencie tego filmu Noel Gallagher używa takiego określenia, że coś jest is charming, jest czarujące. Celowo nie mówię, w którym momencie, żeby wam tego nie zdradzić, ale mam nadzieję, że podobnych słów będziecie mogli użyć, kiedy usłyszycie zupełnie nowy towar eksportowy. Również, tak jak zespół Oasis z Manchesteru. Nazywają się West Side Cowboys i wydali właśnie debiutancki album It's Going On. Mam nadzieję, że od dzisiaj będzie to miłość od pierwszego wysłuchania.

23 na zegarach, a tym samym druga godzina próby mikrofonu oznacza jedno. Przed wami godzina wypełniona samymi nowymi utworami, które być może po raz pierwszy usłyszycie w swoim życiu. Zazdroszczę wam tego uczucia w przypadku tego numeru. Kari Incińska, witajcie ponownie. Słuchacie próby mikrofonu w RMF Max, a przed wami opowieść o dużym dystansie. Dwóch bliskich osób, które z czasem stają się dla siebie kimś zupełnie obcym, chociaż mam nadzieję, że z nim i z jego muzyką zostaniecie na dłużej. Kuba Folwarczny.

0: Słuchajcie, próbę mikrofonu w RMF Max, a razem ze mną w studio kolejni goście. Przebiśniegi, dzień dobry.
1: Cześć, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Bardzo was miło przywitać. O tej porze jest niedziela, godzina 23. To chyba taka bardzo wasza pora, biorąc pod uwagę to, co dostajemy na waszej nowej płycie, co?
1: No myślę, że tak. Zależy, o której nasi słuchacze kładą się spać, ale myślę, że część z nich na pewno o 23 już śni sny.
0: Sen Multiplayer, tak nazywa się ten album. Kontynuujemy naszą rozmowę sprzed tygodnia dla wszystkich słuchaczy, żeby was troszeczkę wtajemniczyć, o co właściwie tutaj chodzi. No właśnie, mam wrażenie, że wy kompletnie nie wychodzicie z procesu twórczego. Nawet na moment się nie zatrzymujecie i wiem, że w przypadku tej płyty też ten proces zaczął się dosyć spontanicznie. No ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Coś takiego, co doprowadza później do tego efektu finalnego. Co to była za sytuacja? A może numer, a może fragment utworu, który zapoczątkował tą pracę?
1: To właściwie pierwsze utwory, które powstały na tą płytę, właściwie powstawały chyba jeszcze równolegle do momentu, w którym wychodziły Zjawy. I były to utwory Bieg i Nie stracę, i to są utwory, które powstały na samym początku. Później pojechaliśmy do Halamy, naszego miejsca narodzin.
0: A jestem ciekawa w takim razie, na którym etapie rodził się sam początek tej płyty, która, nie ukrywam, jest moim i jakimś takim najbardziej do serca momentem, czyli Porcelana. Powiecie coś więcej?
1: Porcelana powstała w taki sposób, że Markus do mnie zadzwonił i powiedział: słuchaj, ja chcę robić afrobeat teraz. Chodź, padaj. I przyszłam do niego, pamiętam wtedy, na mieszkanie.
0: No.
1: I usiedliśmy, on już miał jakiś przygotowany wstępny beat, taki właśnie afrobeatowy, i zaczęliśmy inspirować się, słuchać różnych utworów afrobeatowych i zastanawiać się, jak to zrobić, żeby takie frazowanie przenieść na język polski, co nie było aż takim prostym zadaniem.
0: I na przebiśniegi.
1: I na przebiśniegi, i na właśnie taki przebiśniegowy format. I po prostu powstało to po części z zabawy. My mamy tak, że właśnie łapiemy takie inspiracje, że każdy w jakiś sposób czegoś cały czas słucha, i kiedy czymś po prostu bardziej się zafascynuje, to zaprasza innych do uczestnictwa w tym, tak jak w tym przypadku Markus po prostu zadzwonił i mówi: chodź, bo zrobiłem afrobeat i teraz robimy afrobeat, więc w ten sposób działamy, tak.
0: Mimo że tekst, no, dosyć jednak melancholijny i mocno chwytający za serce.
2: Tak, no wydaje mi się, że jakbyśmy mieli pójść w stronę typowego stylu afrobeatu również w tekście, to zrazilibyśmy wielu słuchaczy.
0: Tak.
2: W języku polskim jednak nie ma aż takiej tolerancji na takie imprezowe teksty. Zresztą przebiśniegi, nie wiem, czy są zainteresowane śpiewaniem o, no, typowym afrobeatowym tekście.
0: To w takim razie posłuchajmy, o czym właściwie, jestem ciekawa, dla słuchaczy RMF Max będzie. Porcelana od przebiśniegów i do rozmowy wracamy za moment.

0: Słuchajcie, próby mikrofonowe RMF Max. Razem ze mną w studiu cały czas zespół Przebi Śniegi. Dzisiaj rozmawiamy o płycie Sen Multiplayer. Rozmawialiśmy przed chwilą przerwy o numerze, który nazywa się Porcelana, a jestem ciekawa, jak powstawały zakręty.
1: Zakręty.
0: To dla mnie te dwa numery obok siebie, jak zostawia się je na płycie, to one mają jakąś wspólną opowieść.
1: Na tej płycie jest zawarta opowieść o spotkaniu dwóch osób, tak? Tylko że te osoby spotykają się tylko we śnie. Nie są w stanie w żaden sposób zobaczyć się na żywo, w rzeczywistości, przez co jest to spotkanie w jakiś sposób niemożliwe, bo nigdy nie wiesz, czy jak zaśniesz, to spotkasz tą osobę, czy nie. Więc czekasz. Jest w tej płycie to oczekiwanie i w jakiś sposób ten album jest podróżą przez sny, prawda? W zakrętach mam wrażenie, że nasz bohater, tak, tutaj tej książki, płyty, mierzy się właśnie z rzeczywistością i bardzo pragnie tego snu, żeby się oderwać od tej rzeczywistości, tak? Więc mam wrażenie, że każdy ten utwór jest taką manifestacją innej emocji tego bohatera, który jakby przeżywa tą rzeczywistość, a jednocześnie bardzo czeka na to, co wydarzy się we śnie.
0: Chociaż czasami, mimo że czeka, to może zdarzyć się tak zwany bad trip.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Odnaleźliście jakąś taką opowieść dla siebie, jak z niego wyjść, żeby się nie pokaleczyć?
1: Żeby wyjść z takiego koszmaru sennego?
0: Tak.
1: No najlepiej byłoby w takiej sytuacji uświadomić sobie, że śnimy, prawda? Nie zawsze to jest takie proste, aczkolwiek podobno jest możliwe. Więc myślę, że w sytuacji, w której uświadamiamy sobie, że śnimy, jesteśmy w stanie w jakiś sposób ten sen zmienić. Nie wiem, czy nasz bohater śni świadomie. Trzeba byłoby zadać mu to pytanie. I może odpowiedzieć na następnej płycie na to pytanie.
2: O, można mu doradzić, żeby spojrzał na zegarek, bo podobno wtedy na zegarku się pojawiają abstrakcyjne liczby. I wtedy można

0: Wiedzieć, że jest to sen, ale ja świadomego snu nigdy chyba nie przeżyłem, niestety.
1: Zgadza się. Właśnie we śnie multiplayer używamy takich metafor. W tej części drugiej, zwrotkowej, jest właśnie fragment, w którym opisujemy takie rzeczy, które zdarzają się we śnie, czyli na przykład próbuję biec, choć nogi ze stali mam. Nabieram wdech, przykryta falami, czyli dzieją się rzeczy, których w rzeczywistości nie jesteśmy w stanie doświadczyć, bo człowiek nie oddycha pod wodą i często doświadczamy takiego uczucia we śnie, w którym próbujemy gdzieś iść, ale droga się nie kurczy, prawda?
2: Powiedziałaś o oddychaniu. Słowo tlen to jest coś dla mnie absolutnie nierozwiązywalnego z waszą twórczością. On się pojawia w różnych momentach i też mam wrażenie, że czasami jest jakimś takim waszym cichym bohaterem, takim na drugim planie gdzieś ukrytym. Czym jest dla was ten tlen? Jak wy go czytacie?
1: Mi się wydaje, że my po prostu oddychamy muzyką, oddychamy tekstami i w jakiś sposób ten tlen się tam wkradł.
2: Ach, romantyczna wizja. Bardzo. Jest jedna trasa koncertowa, a wraz z nią bilety na koncerty w Warszawie, w Krakowie i w Gdańsku. Jakie pytanie konkursowe dla naszych słuchaczy przygotowaliście?
1: Gdzie poznały się przebiśniegi?
2: Pięknie. Piszcie odpowiedzi pod 3001, koszty jak ze zwykłą wiadomość, a my rozdamy wam podwójne wejściówki na koncerty przebiśniegów w ramach jesiennej trasy koncertowej.
0: Zapraszam. Super.

Przypadki chodzą po ludziach. Czasami trzeba się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i z odpowiednią osobą, żeby to coś kliknęło. I tak wydarzyło się w ich przypadku. Norbiego i Wiki, którzy ponownie wracają do próby mikrofonu w RMF Max, tym razem z nową ścią pod tytułem dzisiaj na my, kiedy te zdania ja i ty zmienia się na coś wspólnego. Czasami warto nie wiedzieć, żeby te piękne rzeczy mogły się w życiu wydarzyć. I a propos tej niewiedzy, teraz coś dla tych, którzy naprawdę w życiu mało wiedzą. I dobrze, czasami warto po prostu wiedzieć, czego się na pewno nie chce. To album, album Szpila od Naty Cichockiej w sam raz dla wszystkich osób, które jeszcze nie wiedzą, jak ma brzmieć ich własny głos, ale szalenie bardzo chcą go odnaleźć i na pewno nie z pomocą algorytmu.

Ja też, kiedy słyszę takie numery, mimo że na TikToku. Kunicka, poznajcie ją w tym momencie, drodzy słuchacze i słuchaczki RMF Max. Coś czuję, że będzie gościć częściej. Piosenka o takim emocjonalnym zużyciu, ale nie w postaci filmowego dramatu, tylko po prostu żyćka. O rozpadzie siebie, relacji, ale raczej w codziennym, cichym, prawdziwym życiu. To teraz w kontraście Korzenie. Piosenka o tej miłości, która daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala w końcu poczuć się, że się jest we właściwym miejscu. Iga Jaworska.

Jeszcze chwila. Jeszcze moment, żeby nie myśleć tylko o jutrze. Dlatego biletem od Leo kończymy dzisiejsze wydanie próby mikrofonu. Na następne zapraszam w przyszłą niedzielę po 22:00, jak zawsze na antenie RMF Max. Kari Incińska, dzięki za dzisiaj. Dobrego tygodnia Wam życzę.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.